sa wini oji fuwa oji kwa Ewa ni mwche na mambo Ewa ni mwche na mambo Ewa ni mwche na mambo